Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz. Nie

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Koniec odcinka pierwszego.
1: Akademickie Radio Centrum.

nightly.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

First It Giveth, Queens of the Stone Age, 5 minut po godzinie 7. Rozpoczynamy poniedziałkową audycję Głowa do Góry. Poniedziałek i do tego jeszcze, żeby było gorzej wszystkim, koniec wakacji, 31 sierpnia, no może jeszcze nie koniec, jeszcze mamy cały dzień, ale jest to ostatni dzień wakacji, przynajmniej dla osób, które idą do szkoły, tudzież posługują się tradycyjnym, niestudenckim kalendarzem. Dla nas w Radiu Centrum jeszcze wakacje trwają do października, ale no trzeba wam raczej pomóc dnia dzisiejszego poradzić sobie z tą szarą rzeczywistością i dlatego jestem ja, Krzysiek Walter Kronek, witam was bardzo serdecznie i jestem z wami do godziny 10 w Radiu Centrum.

0: reklam.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Najwięcej roka na wakacje. Radio Centrum.

Para of Trinity z piosenką, która idealnie pasuje do dnia dzisiejszego, bo nazywa się Poniedziałek. No i właśnie, nie ma sensu się bać chyba tego poniedziałku tak do końca. Mam wrażenie, że tak jak na przykład mnisi są gdzieś tam w Tybecie na przykład, to oni się uczą, jak okiełznać poniedziałek. Dla osoby pracującej z pewnością strach, ale trzymam kciuki za to, żeby ten poniedziałek, no i znowu, tak jak mówiłem wcześniej, ostatni dzień wakacji był dla was znośny, a nawet być może nawet dobry. A żeby to uczynić, trzeba się najpierw obudzić. Więc tekst do piosenki Blackberry jest bardzo, bardzo łatwy. Polecam pośpiewać, być może się obudzicie. Ram Jam, 12 minut po godzinie 7. O Blackberry, śpiewamy.

22 minuty po godzinie 7. Czas na to, żebyśmy się przyjrzeli temu, co się dzieje w prasie lubelskiej. A więc zaczynamy od lublin112.pl. Dobre wiadomości, możemy być dumni z naszych strażaków, ponieważ strażacy z Lublina znowu na podium. Kolejny sukces w ogólnopolskich zawodach w ratownictwie górskim. No i tylko 3 sekundy naszych strażaków dzieliły od pierwszego miejsca, ale zajęli drugie. Srebrny medal poszedł do strażaków z Lublina. Pierwsze miejsce dla strażaków z Gdyni. 31. ogólnopolskie zawody w ratownictwie górskim. W tamtym roku udało nam się wyrwać złoto, ale srebro też jak najbardziej cieszy. Jeżeli chcielibyście przeczytać całość artykułu, co tam się działo, lublin112.pl, a ja gratuluję naszym strażakom. Co się wydarzyło w poprzedni weekend, zapytacie? Ano, dużo się działo, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę. Ale w Świdniku był zjazd WS-ek. No i WS-ki zgromadziły się. Ogólnopolski 18 już zjazd motocyklów WSK. Wróciły do Świdnika motocykle wszelkiej maści. No i oczywiście była parada wielka. Czy śmierdząca? Pytanie, czy ktoś lubi opary benzyny. Jeżeli ktoś lubi, no to nie śmierdząca, to na pewno pachnąca i wspaniała, no ale wielka historia miasta, a właśnie te motocykle ze Świdnikiem bardzo mocno związane. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, co tam ciekawego przyjechało, to odsyłam na Kurier Lubelski i na naszemiasto.pl, gdzie jest cały zbiór tego, co tam się działo. No i na Kurierze Lubelskim również informacja dla tych, którzy chcieliby przejść się na Aqua. No to mam dla was złe wiadomości, bo dzisiaj startuje przerwa technologiczna w aquaparku i w saunarium, więc obecnie będzie niemożliwe korzystanie z aqua i z saunarium. Tak w najbliższym czasie muszą przywrócić kilka rzeczy do prawidłowego funkcjonowania. No i przerwa w saunarium potrwa aż do 12 października. To tyle. Dziękuję za prasóweczkę. Następna po godzinie 9 ogólnopolska i ogólnoświatowa. A teraz Pantera, jakby ktoś akurat szedł do pracy.

0: po wpół do ósmej, a więc czas na informacje drogowe, które są bardzo dobre, bo nie dość, że w Polsce tutaj nie są zgłaszane jakieś szczególne utrudnienia, jeżeli akurat dzisiaj wyjeżdżacie na wakacje, to dodatkowo sam Lublin, przejezdny jak najbardziej, postoicie najwyżej na światłach, no i jeszcze ewentualnie, jeżeli chodzi o stanie w tym momencie, no to przedłużenie na Łęczowskiej, droga 830 na Nałęczów oczywiście, przy Relaks Lublin, czyli przy zjeździe na Uniszowice, tam ciągle ruch wahadłowy w ramach przebudowy ulicy, natomiast sam Lublin przejezdny, chyba że macie jakieś wiadomości, o których nie wiemy, no to zapraszam, 515-515-982, dajcie znać, czy wszystko gra na drogach, a jeżeli nie, to dajcie znać gdzie, jak i po prostu czego się można spodziewać. To jeżeli chodzi o drogówki, tyle i czekam na wasze wiadomości, żebyśmy mogli przekazać innym kierowcom.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i jeszcze pogoda, obecnie 17 stopni Celsjusza, dzisiaj ciepło, maksymalnie do 31 stopni w okolicach godziny 12-13, no i wieczorem możliwe opady i to bardzo obfite deszczu, więc bądźcie przygotowani na to, że może naprawdę mocno podlać. Obecnie ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali i będzie spadać.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

19 minut pozostało do godziny 8. No i czasem są takie rzeczy, że chce się zacytować siarę z Killera i powiedzieć: mają rozmach. No to teraz historia o tym, że ktoś miał rozmach i to nie małe. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteście na wakacjach we Włoszech. Jest to północna strona Włoch, ale no tak czy inaczej są to Włochy. I nagle jesteście w miasteczku i odnajdujecie, że właśnie w tym miasteczku jest amfiteatr. No i mężczyzna kasuje was za 40 euro, czyli około 170 zł. No i mówi, że was chętnie oprowadzi po tym, że właśnie amfiteatrze. Wystawiacie bardzo dobrą ocenę, bo amfiteatr był absolutnie wspaniały. Było nawet jeziorko, były, no prawda, tutaj kolumny, były rzeźby, no wszystko się zgadzało, piękne miejsce. No i później się okazuje, że ten 42-latek sam wybudował ten amfiteatr i kasował nieświadomych turystów, przechodniów, którzy płacili srogie siano za to, żeby zobaczyć amfiteatr, który gość sam wybudował. Co więcej, nawet jezioro, które było na tym amfiteatrze, było przez niego własnoręcznie wykopane, a on podszywał się pod to, że no jest właścicielem, czy jest przewodnikiem pewnego miejsca, które ma ponad 2000-letnią historię. No i tak też fejkował, jak to teraz młodzież mówi, całą sytuację, do tego stopnia, że został skazany na więzienie, a cała historia trwała ponad 10 lat, no i trzeba przyznać, że udawało mu się to dość długo ukrywać. No mają rozmach. Musicie przyznać, że wybudowanie własnego amfiteatru po to, żeby oszukiwać turystów, no to trzeba specjalnego umysłu, żeby na to wpaść, po prostu. A jak jesteśmy w temacie Włoch, to włoski zespół Black Rainbows i Superhero Dope Proof. Niesamowity człowiek, naprawdę, ja jestem pod wrażeniem.

biała flaga, republika. No mam nadzieję, że białej flagi nie wywieszacie, no ale białą flagę wywieszają wakacje. Przepraszam, że ja tak o tym przypominam, być może nie powinienem aż tak, ale w związku z tym mam pytanie do was. Jaka najlepsza rzecz wam się przydarzyła tych wakacji? Warto sobie powspominać, być może spowoduje to u was uśmiech. Czy to był może pierwszy pocałunek? Któż to wie? Może to był wspaniały, udany wyjazd ze znajomymi albo z rodziną? Może to było odkrycie albumu muzycznego? A może taka mała rzecz, że poleżeliście na hamaku i było absolutnie wspaniale? 515, 515, 982, moje pytanie do was. Jaka była najfajniejsza, najlepsza rzecz, jaka wydarzyła się wam w te wakacje? Jestem niesamowicie ciekaw, także przypominam numer telefoniczno-SMS-owy 515 515 982. Czekam na wasze SMS-y. Co tam ciekawego, najlepszego wam się przydarzyło w te wakacje? Podzielcie się z nami. Ja bardzo lubię z wami gadać, także czekam na wasze SMS-y.

0: I Wanna Know rozpoczęło godzinę 8, już 4 po tu Akademickie Radio Centrum. Przypominam, ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek i przypominam również, że w Radio Centrum w tym momencie trwa program Głowa do Góry, do którego jecie śniadanko, budzicie się. Robi się być może aerobik poranny, któż to raczy wiedzieć. W każdym razie jest to poranek w Radiu Centrum i w Lublinie. Mam nadzieję, że mija on wam dobrze i przed nami jeszcze 2 godzinki wspaniałej muzyki. Jestem z wami do 10.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio 3.

Iron Maiden Wasted Years, czyli stracone lata. No i właśnie, żeby też nie było tak, że te wakacje są stracone, to pytam was dzisiaj o to, jakie niesamowite, fajne rzeczy, które dobrze wspominacie, które was zaskoczyły, albo po prostu sprawiły wam przyjemność i chcielibyście je powspominać, robiliście w te wakacje. 515-515-972. Co ciekawego zrobiliście w te wakacje? Może festiwale jakieś były wspaniałe, może wyjazd z rodziną, może zobaczyliście coś, co zawsze chcieliście zobaczyć, w końcu się udało, nie wiem, pojechać do Japonii, do Chorwacji, na Słowację, albo na Kaszuby w Polsce, kto to wie. Albo po prostu znaleźliście ciekawy album muzyczny, cokolwiek to było, dajcie znać. 515-515-982, co sprawiło wam przyjemność w te wakacje, które się dzisiaj kończą. Czekam na wasze propozycje.

22 minuty po godzinie 8. No i drodzy Państwo, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś Szybkich i Wściekłych. Tam była taka scena, gdzie oni równają się sportowymi samochodami z ciężarówką, no i robią napad na ciężarówkę w czasie, gdy jadą tam jakieś naprawdę niesamowite prędkości na godzinę na autostradzie. No i mamy Szybkich i Wściekłych w realnym życiu. Słuchajcie, w okolicach Kairu, w Egipcie oczywiście, wydarzyła się rzecz niesamowita, ponieważ panowie jadący pick-upem zrównali się z ciężarówką i dokonali właśnie takiego napadu na autostradzie w czasie jazdy. Weszli na dach, rozwalili po prostu tylne drzwi ciężarówki, ukradli towar z tej ciężarówki i uciekli, a nawet nie zdążył się kierowca zorientować, zanim po prostu nie było wszystkiego po sprawie. No i zapytacie, co takiego ukradziono? No i to jest najlepsze. Ukradziono od 100 do 150 kg mrożonego kurczaka. Czy było warto, zapytacie? No, słuchajcie. Prawda jest taka, że jeżeli jest na przykład niedziela, sklepy pozamykane, a wy macie naprawdę dobrego grilla, to pojawiają się w głowie różne pomysły i niektóre być może zostają zrealizowane, jak na przykład właśnie napad na jadącą ciężarówkę, która przewozi mrożonego kurczaka. Ewentualnie była to jedna z tych rzeczy, że przypomina się chłopakom, ej, może byśmy zrobili coś takiego. No i robią coś takiego i się okazuje, że nic z tego nie ma, ale no nie, no jest, 150 kg kurczaka to jednak nie w kij dmuchał. O, żeby wszyscy złodzieje tak mieli.

0: Już po wpół do dziewiątej czas na informacje drogowe, które nadal są dobre, niezmiennie dobre. To znaczy Lublin przejezdny, wiadomo, w tym momencie cały czas remont na Unii Lubelskiej, ale tutaj bez zaskoczenia, rok już trwa. Oraz korek na 830, tam ruch wahadłowy, nawet nie korek, w stronę Nałęczowa i z Nałęczowa w stronę Lublina, na skrzyżowaniu z Uniszowicami, ruch wahadłowy, przebudowa drogi. Poza tym Lublin przejezdny, elegancko, pięknie, więc jeżeli jedziecie przez Lublin, to bez problemu nie bójcie się skręcać w te drogi, co zwykle. Jeżeli macie natomiast informacje z Lubelszczyzny o korkach, wypadkach i zdarzeniach drogowych, to 515-515-982 to nasz numer SMS-owy. Czekamy na informacje, które możemy przekazać innym kierowcom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A co w pogodzie? A w pogodzie obecnie rzeczy następujące się dzieją. Obecnie 20 stopni Celsjusza. Przez cały dzień będą nam towarzyszyły chmury na zmianę ze słońcem. Maksymalnie dzisiaj stopni 31 aż, więc bardzo, bardzo ciepło. Wieczorem może popadać. To tak dosyć intensywnie, więc miejcie to na uwadze. I ciśnienie obecnie wynosi 1015 hektopaskali.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: No właśnie, jeżeli macie złoty pieniądz do obrócenia, no to w takim razie informacje idealne dla Was, bo czas na imprezę FM, gdzie zobaczymy, co z koncertami na Lubelszczyźnie w najbliższym czasie. 18 minut do godziny 9. No i zaczynamy od Fabryki Kultury Zgrzyt, gdzie 12 września odbędzie się Slavic Metal Night, na którym wystąpią Młot na Czarownicę, Slave Keeper, Merkfolk i For the Plot. Jeżeli Wam w duszy gra właśnie słowiańska dusza i chcielibyście posłuchać rocka i metalu podlanego folkiem, no to zachęcam do odwiedzenia Zgrzytu 12 września o godzinie 18. Następnie mamy klub Graffiti, gdzie niespodziewanie, uwaga, pojawi się Dougie White i The Polish Chapter. To będzie występ dosyć ciekawy, no bo Dougie White to jest osoba kojarzona bardzo mocno z Yngwiem Malmsteenem, czy chociażby z grupą Rainbow. Więc 17 września w czwartek zagra Dougie White i The Polish Chapter w klubie Graffiti. Myślę, że warto się wybrać, szczególnie jeżeli lubicie klasykę rocka. I na sam koniec wracamy do Fabryki Kultury Zgrzyt. Tam również klasyka rocka, chociaż chyba trochę w innym względzie. Koncert Tribute to Iron Maiden 18 września, czyli The Legacy. Tak się nazywa zespół. Jeżeli jesteście osobami, które The Iron Maiden lubią, no to w takim razie myślę, że The Legacy również Wam się spodoba, ponieważ panowie grają właśnie piosenki Iron Maiden. To wszystko 18 września, w piątek, jeszcze za jakiś czas. Także macie jeszcze chwilę, żeby te bilety ewentualnie sobie sprawić w Fabryce Kultury Zgrzyt. To tyle, jeżeli chodzi o najbliższe koncerty.
1: Radio Centrum.

bajka. Byłoby. Miło byłoby czasem posłuchać czegoś nowego i mieć też świadomość, że w muzyce rockowej nie do końca mamy do czynienia z taką stagnacją, jak się nam czasem wydaje. No bo można pomyśleć, że zespoły znane obecnie to są takie rzeczy jak Metallica, jak Slipknot, Deftones, które świętuje wielki powrót, a się okazuje, że zespoły, które są dosyć nowe, również potrafią wybuchnąć. To dość mocno, szczególnie w tym moim pokoleniu, może nawet trochę młodszym. Dobrym przykładem na to jest zespół Sleep Token, który mam wrażenie, że dzięki m.in. social mediom szturmuje uszy młodych słuchaczy. No to jeżeli nie mieliście okazji, Alkaline od Sleep Token.

Kings of Leon zapoczątkowało godzinę 9, 3 minuty już po. No i powiem wam, że jestem absolutnie przerażony i zdziwiony, jak szybko dzisiaj czas nam ucieka, tego 31 sierpnia. No ale takie życie. Może muzyka trochę jest w stanie to spowolnić i obudzić was. To jest Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Krzysiek Walter-Konek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że do nas dołączyliście, jeżeli dopiero włączyliście. A jeżeli nie, to dzięki, że jesteście z nami od dłuższego czasu. Polecam dzisiaj wyrwać się z pracy na chwilę na jakąś kawkę, herbatkę, posiedzieć, podelektować się tym dniem. No bo właśnie, wakacje się niestety kończą. A ja jestem z wami do godziny 10.

0: reklamy.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Bardzo szkolnie się zrobiło. Piosenkę o nazwie Tom Sawyer. To właściwie lektura. Tomek Sawyer. Rush. Taki zespół. Jeżeli nie znacie, to warto. Myślę, że znacie. Przecież żartuję oczywiście. No i tak myślę sobie, że to chyba już czas na to, żeby pojawiały się w Radiu Centrum jesienne piosenki. Co? Jeżeli mamy piosenki związane z lekturami szkolnymi, to chyba przejść również do jesieni nadszedł czas. I chyba nowa fala polska jest bardzo jesienna. W ogóle nowa fala i cold wave tak zwany są to gatunki zdecydowanie jesienne, ale kult, no i na przykład Arachia, to moim zdaniem piosenka zdecydowanie już jesienna, bardziej październikowa niż wrześniowa, a sierpniowa to już w ogóle, ale warto sobie przypominać co jakiś czas, że kult tak dobrą piosenkę stworzył. Oczywiście, żeby nie było, kult wiele dobrych piosenek stworzył, ale muszę przyznać, że Arachia w moim serduszku miejsce szczególne zajmuje. No to żeby się powoli, nie za szybko, przygotowywać mentalnie do jesieni, kult nam zaśpiewa o Arachii.

21 minut po godzinie 9. To było The Strokes, a my zgodnie z obietnicą przechodzimy do przeglądu prasy ogólnokrajowego i ogólnoświatowego. I zaczniemy od Lublina, tak, w ramach ogólnoświatowych informacji, a to dlatego, że lubelskie wykopki podbijają ogólnopolskie media i bynajmniej nie chodzi tutaj o ziemniaki, a o wykopki na arkadach, bo na arkadach podczas prac archeologicznych znaleziono ślady dawnych domostw, palenisk i fragmenty ceramiki. No i to wszystko z przełomu X i XI wieku. Więc wygląda na to, że Muzeum Lubelskie w niedługim czasie chyba powiększy się o naprawdę sporo nowych zbiorów. To na TVN24. Jeżeli chcielibyście przeczytać cały artykuł, to odsyłam tam. Następnie przechodzimy do Rzeczpospolitej. Jeżeli jesteście osobami, które chciałyby przykoksić na siłowni i do tego celu oczywiście potrzebne jest białko, no ale wychodzi na to, że kurczak wcale nie jest taki dobry, jak się go je 24/7, no to naukowcy odkryli najlepsze, a właściwie znaleźli, udowodnili, co jest najlepszym źródłem białka. No i

Chodzi na to, że najlepszym zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska źródłem białka jest tofu. Także mit mięsożercy walącego białko i później lecącego na siłowni z dużymi mięśniami troszkę upadł, bo to raczej z mięsożercami gdzieś się utożsamiało. Więc tak, mamy tofu jako największy, najlepszy białkowy pożywienie białkowe. To na rp.pl, jeżeli chcielibyście z żywienia się trochę dokształcić. A na sam koniec również Rzeczpospolita. I tutaj, uwaga, najdroższy znaczek świata na wystawie w Pradze, nazywany Moną Lizą filatelistyki. W Pradze zaczyna się wystawa znaczków pocztowych, wśród których jest najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie, który nazywa się One Cent Magenta. I żeby było ciekawiej jeszcze, no to ten znaczek waży 400 grama i kosztuje tak dużo pieniędzy, że w przeliczeniu na pieniądze na gram to jest najdroższa rzecz, jaka kiedykolwiek powstała, bo jego koszt to jest kilkadziesiąt milionów złotych, więc to na RP, jeżeli chcielibyście się dokształcić już nie z żywienia, a z filatelistyki. Dziękuję Wam bardzo za ten przegląd prasy numer 2. Następne przeglądy prasy oczywiście w dniu jutrzejszym.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście!

Jenny, Edyta Bartosiewicz. 20 minut pozostało do godziny 10. No i słuchajcie, pustynie. Są na świecie pustynie. Kojarzymy je z tego, że no, jest tam raczej mało wody, chyba że jakaś pojawi się na horyzoncie oaza. Chyba że to halucynacja, jednak tak też się zdarza. No i słuchajcie, uwaga, na Atakamie, czyli jednej z najsuchszych pustyni na świecie, jednym z najsuchszych miejsc na świecie, spadł śnieg. I jest to dosyć duża anomalia, prawdopodobnie wywołana przez zjawisko, które nazywa się El Niño, które ma być rekordowe w tym roku. NASA pokazała zdjęcia tego zjawiska i faktycznie bardzo duża część pustyni Atakama została przykryta przez śnieg. Pustynia znajduje się w Chile, no i śnieżyce w ogóle tam naprawdę szalały, bo to nie było tak, że sobie śnieg popruszył, nie. Na pustyni Atakama były śnieżyce. Okej, na pustyniach też faktycznie jest tak, że temperatury potrafią bardzo się wahać, nawet do 50 stopni Celsjusza, ale jednocześnie śnieg jest bardzo rzadkim zjawiskiem, szczególnie na Atakamie, gdzie w ogóle opad atmosferyczny jest bardzo, bardzo niski. No to jak w temacie pustyni się dokształciliśmy, to w takim razie desert rock, czyli rok prosto z pustyni. Nie z Atakamy, ale z pustyni. Kajus, Gardenia.

10 minut pozostało do godziny 10. To zespół Basement i piosenka Covet. I to, że zbliżamy się do godziny 10, oznacza, że będę się z wami żegnał. 31 dzień sierpnia. Mam nadzieję, że mimo tego, że smutne jest to, że kończą się wakacje, to minie on wam dobrze i może nawet trochę ten dzień się wydłuży. Trzymam za to kciuki i trzymam, by był on maksymalnie dla was przyjemny. Krzysiek Walter-Kronek razem z wami przez ostatnie 3 godziny przy mikrofonie. Niezmiernie, jak zwykle, było mi miło móc was gościć w Radiu Centrum. Dzięki wielkie, życzę wam jak najlepszego dnia, no i tak jak już mówiłem, jak najdłuższego. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Hi, I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia. Odchodzę.

0: Na zegarach właśnie wybija nam godzina 15, a to znaczy, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Mateusz W. stanie przed sądem. O tym za chwilę. Powiemy także o nowym rozkładzie jazdy autobusów oraz alertach IMGW.
0: Wydarzenia przygotował i przedstawi Jakub Jarzyna.
1: Chciał przeprowadzić zamach w Lublinie, teraz stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Jak podaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do sądu w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi W. Mowa o studencie KUL-u, który w grudniu zeszłego roku został zatrzymany przez służby z uwagi na prawdopodobieństwo przeprowadzenia zamachu podczas jarmarku świątecznego. W wyniku śledztwa funkcjonariusze ustalili, że 20-latek uczył się, w jaki sposób wytwarzać materiały wybuchowe, aby następnie zdetonować je podczas imprezy masowej. Ponadto miał poszukiwać osób, które pomogą mu nawiązać kontakt z państwem islamskim. Mężczyzna odpowie za próbę przygotowania masowego zamachu z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Obecnie przebywa w areszcie. Koniec relaksu dla lubelskiej komunikacji miejskiej. Wracamy do powakacyjnego rozkładu jazdy. Od 1 września zwiększy się częstotliwość kursowania najważniejszych linii komunikacyjnych. Dodatkowo pojawi się więcej przejazdów obsługiwanych autobusami przegubowymi.
2: Pojazdy będą kursowały co 15 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego. W stosunku do rozkładu wakacyjnego liczba pojazdów w ruchu w dni powszednie wzrośnie o blisko 30%. Rozkład jazdy został zaprojektowany na podstawie godzin kursowania obowiązujących do 26 czerwca z uwzględnieniem zmian.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Najważniejsze modyfikacje dotyczą przywrócenia linii numer 28 oraz dodania kursów na liniach numer 15, 161 i 74. Zmienią się również nazwy przystanków. Kolonia Dąbrowica – Ośrodek Zdrowia na Żądanie zostanie skrócony do Dąbrowica – Ośrodek Zdrowia na Żądanie, a Snopków 1 i 2 przekształci się w Snopków Obwodnica i Snopków Rondo. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Mieszkańcy Lubelszczyzny, nadchodzi załamanie pogody. Parasolki mogą nie wystarczyć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa alerty pierwszego stopnia dla województwa lubelskiego. Pierwszy z nich dotyczy wystąpienia burz. W powiatach bialskim, Biała Podlaska, Łukowskim, Radzyńskim i Ryckim pojawią się one w przedziale czasowym od godziny 15 do 22. W pozostałych powiatach mogą one potrwać do północy. Ponadto synoptycy prognozują opady deszczu oraz silne porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie pojawi się także grad. Dodatkowo dla powiatów biłgorajskiego, chrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz Zamościa wydano ostrzeżenie przed upałami. Wysokie temperatury osiągną po południu nawet 30 stopni Celsjusza. Zainteresowanie służbą nie słabnie. Badania twierdzą, że co piąty zielony to kobieta. Do tej pory w 2026 roku do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej dołączyło ponad 400 nowych osób. Kim są? Statystyki pokazują, że blisko 60% żołnierzy OT ma wyższe wykształcenie lub jest w trakcie jego zdobywania. Co więcej, ponad 27% uczy się lub studiuje, a około 43% pracuje na etacie.
3: Trudno stworzyć jeden portret typowego lubelskiego terytorialca, bo służą u nas ludzie w różnym wieku, wykonujący różne zawody i będący na różnych etapach życia. Są wśród nas zarówno 18-latkowie, jak i osoby po 60. Nie trzeba więc rezygnować z pracy, nauki czy swoich dotychczasowych obowiązków, żeby zdobywać wojskowe umiejętności i służyć.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Najbliższe szkolenie rozpocznie się 4 września. Nabór trwa dalej, a do tej pory wpłynęło ponad 150 aplikacji.
0: A my za to zaglądamy do sytuacji pogodowej za naszymi oknami. Aktualnie pochmurno i też będzie z przelotnymi opadami deszczu. Odczuwalna temperatura to 28 stopni Celsjusza. Ciśnienie to 1014 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
4: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
5: Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 15:00 zaczynamy więc ostatnie wakacyjne wydanie Godzin Szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry. Spróbujemy wspólnie, myślę, ulepić z tego nieszczęsnego poniedziałku coś przyjemnego i na pewno też powspominamy sobie wakacje, więc zachęcam do zostania z nami do godziny 18:00.

Pijama Porno z kawałkiem Buczy. No i buczy wszędzie teraz powrót do szkoły. Czy to w mediach, czy to w sklepach, czy też po prostu w rozmowach. I nie wiem, jakie macie wspomnienia ze szkołą podstawową, czy ze szkołą średnią. Nie chcę może tutaj waszych traum uzewnętrzniać, ale chciałabym poznać was trochę, żebyście powspominali nam wasze właśnie czasy szkolne. Możecie pisać śmiało 515-515-982. Słuchajcie, za czym ze szkoły tak naprawdę tęsknicie? Albo może właśnie wcale nie tęsknicie, o tym też możecie napisać.

The Offspring, Come Out and Play. I do serca, myślę, powinni to sobie wziąć wszyscy uczniowie wracający jutro do szkoły, no bo dzisiaj ostatni dzień lata, ale też ostatni dzień takiego ciepła, bo od jutra już 20 parę stopni na termometrach i niestety deszcz, ale też od jutra, myślę, oficjalnie można piec cynamonki czy jakieś inne szarlotki, to jedyna chyba zaleta jesieni, no ale spokojnie, astronomiczne lato też będzie się nas trzymać do 23 września.

0: pół do czwartej mamy na zegarach, a my wyjeżdżamy na lubelskie drogi. Zaczynamy od informacji o wypadku i to w sumie niedaleko nas, bo na Sowińskiego, tak w połowie ulicy, jest jakieś zdarzenie drogowe, no i też przez co Sowińskiego się niestety korkuje, tak samo Radziszewskiego, także myślę, że może warto jechać jakimś objazdem. Korek w obu kierunkach też na Poniatowskiego czy na Alejach Racławickich. O tej porze też standardowo zator na Krochmalnej czy na Jana Pawła II w kierunku Węglina i myślę, że warto też omijać Aleję Unii Lubelskiej, która z tego co widzę stoi w obu kierunkach, tak samo Aleja Tysiąclecia, jeśli jedziecie od Witosa w stronę zamku, korek nieunikniony, tak samo na turystycznej w obu kierunkach przy wjeździe i wyjeździe z miasta. I to by było chyba na tyle z tych największych zatorów. Przypominam o naszym numerze SMS-owym 515-515-982. Możecie pisać, gdzie widzicie korek, gdzie widzicie wypadek czy jakieś prace drogowe. My oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już prawie 20 minut do godziny 16, a ja przypominam, że w dzisiejszych godzinach szczytu pytam Was o Wasze najlepsze albo najgorsze wspomnienia ze szkoły. 515-515-982. Myślę, że pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, zawsze jest najlepsza, więc możecie śmiało pisać. No i na szczęście taki dość gorący mamy ten dzisiejszy ostatni dzień wakacji, ale myślę, że troszkę letniaczków na naszej antenie nie zaszkodzi. I właśnie przed nami Kiss z kawałkiem Cobra. Można przenieść się myślami do słonecznej Ameryki.

Fontaine's DC ze swoją nowością w waszych głośnikach, a w piątek zespół zaskoczył również ogłoszeniem koncertu w Polsce. I to z niebyle jaką datą, bo w Halloween dokładnie tego roku rozbrzmią na łódzkiej Atlas Arenie. No a przy ich nadchodzącej płycie myślę, że wpasuje się ona idealnie w ten klimat. Co ciekawe, przy koncertach właśnie promujących płytę obowiązuje deklaracja, że 1 euro z każdego sprzedanego biletu po odliczeniu tam odpowiednich podatków zostanie przekazane organizacji War Child UK, czyli organizacja, która wspiera ochronę, edukację czy prawa dzieci dotkniętych wojną, i potwierdza to też również polski organizator. No a takie akcje na pewno bardzo lubimy.

Tool i Parabola, czyli numer o doświadczeniu życia, obecności i czerpaniu z chwili zamiast ciągłego pędzenia dalej. No to skoro Tool przypomniał nam, że trzeba celebrować życie, to myślę, że zacznijmy od najprostszej rzeczy, czyli celebrowania faktu, że już mamy pierwszą godzinę za sobą godzin szczytu, ale też i że za chwilę godzina 16, więc zapewne wychodzicie z pracy, także już z górki na za 5 minut słyszymy się w wydarzeniach.

0: godzina 16 na zegarach, a my lecimy z kolejną dawką wydarzeń.
1: Koniec programu CPN. O tym za chwilę. Powiemy także o lubelskiej archeologii oraz rocznicy wybuchu II wojny światowej.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Kierowcy będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. Koniec rządowego projektu. To już ostatni dzień obowiązywania programu ceny paliw niżej. Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Energii, od jutra wróci podstawowa stawka VAT na paliwo. Oznacza to, że z 8% zostanie podwyższona do 23%. Ponadto resort przestanie określać maksymalne ceny detaliczne benzyny, a także oleju napędowego. Eksperci szacują, że podwyżka może wynieść od 60 do 90%. Groszy na litrze. Sierpniowa reaktywacja pakietu CPN, który został wznowiony na 2 tygodnie, kosztowała państwo blisko 500 000 000 zł. Archeologia Lubelszczyzny na wyciągnięcie ręki. We wrześniu rusza cykl wydarzeń poświęconych historii regionu. W ramach spotkań z archeologią Lubelszczyzny organizatorzy planują odwiedzić łącznie 21 miejscowości. Uczestnicy poznają najważniejsze stanowiska archeologiczne województwa dzięki specjalnemu portalowi mapowemu. Nie zabraknie również rekonstrukcji, replik zabytków oraz projekcji filmów z serii Co kryje Ziemia.
2: Planujemy wyprodukować w sumie 29 filmów. Teraz udostępniliśmy 18 takich krótkometrażowych produkcji opowiadających o tym, co się działo na terenie Lubelszczyzny już nawet 7 tysięcy lat temu, 5 tysięcy lat przed naszą erą. Staramy się opowiadać o zabytkach, które naszym zdaniem są bardzo interesujące, bardzo ciekawe. O tym wszystkim, co nas na co dzień fascynuje, interesuje i mamy nadzieję, że tym też zainteresujemy mieszkańców Lubelszczyzny.
1: Mówi Maksymilian Łuszcz, referent projektu. Cykl rozpocznie się 3 września i potrwa do końca lutego 2027 roku, a udział w nim jest bezpłatny. Inaugurację zaplanowano na godzinę 17 w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim. W programie znalazł się pokaz kilku produkcji połączony z wykładem doktora habilitowanego Piotra Łuczkiewicza z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Szczegóły dotyczące kolejnych wydarzeń można znaleźć w mediach społecznościowych organizatorów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Prawie 90 lat temu zamiast szkolnych dzwonków usłyszeli syreny alarmowe. Kozi Gród wspomina początek II wojny światowej. Jutro, 1 września, przypada 87. rocznica agresji III Rzeszy na Polskę. Z tej okazji Urząd Miasta Lublin, Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, a także Lubelski Oddział IPN organizują uroczyste obchody. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 13 w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Alejach Racławickich 20. Następnie o godzinie 14.15 przy pomniku nieznanego żołnierza na Placu Litewskim przeprowadzony zostanie uroczysty apel. Dodatkowo od godziny 14.45 przed budynkiem Poczty Głównej zainteresowani będą mogli obejrzeć wystawę pod tytułem Wrzesień 1939 – Polska wobec niemieckiej i sowieckiej agresji. Wakacje powoli dobiegają końca, ale to jeszcze nie czas, by schować letnią energię do szuflady. Przed najmłodszymi mieszkańcami sporo ruchu, śmiechu i wspólnego czasu na świeżym powietrzu. Wszystko za sprawą objazdowych zabaw podwórkowych organizowanych przez Fundację Dwa Ognie. Podczas spotkań dzieci nie tylko biorą udział w różnych aktywnościach, ale także integrują się i poznają tradycyjne gry stanowiące niepisane dziedzictwo kulturowe. Mobilni animatorzy odwiedzili już dzielnice Rury oraz Czuby Północne. Z kolei jutro i w środę w godzinach od 17 do 19 najmłodsi będą mogli wziąć udział w wydarzeniu, tym razem w dzielnicy Czuby Południowe. Uczestnicy spotkają się na placu zabaw Poręba przy ulicy Bursztynowej 2. Udział jest bezpłatny.
0: A my za to ponownie zaglądamy do pogody. Odczuwalna temperatura to 26 stopni Celsjusza, także bardzo ciepło. W nocy ona spadnie do 15. Ciśnienie to 1014 hektopaskali. Raport smogowy nadal dobry, a biometr na szczęście nadal jest korzystny.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
6: Najwięcej roka w mieście!
7: Radio Centrum.
0: 5 minut po godzinie 16. Ja przypominam, że słuchacie Godzin Szczytu oczywiście w Akademickim Radiu Centrum i to już druga z trzech godzin naszej poniedziałkowej audycji. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, witam wszystkich, a w waszych głośnikach Foo Fighters.

Dźwięki prosto z Australii na naszej antenie, czyli Psychedelic Porn Crumpets. No i przy australijskiej muzyce tak na chwilę przystanę, bo jak się okazuje, utwory tworzone przez AI nie będą mogły tam zajmować miejsc na listach przebojów. Jest to próba walki właśnie z muzyką wygenerowaną przez sztuczną inteligencję. Ma też to chronić ludzki charakter twórczości artystycznej. No i jednocześnie podkreślane jest, że właśnie artystom mimo wszystko zostawiona jest możliwość korzystania z AI jako narzędzia wspierającego pracę, no ale właśnie narzędzia, a nie zastępowania wszystkiego. Według nowych zasad muzyka, by móc ją zakwalifikować do oficjalnych list przebojów, musi być stworzona chociażby w znaczącym stopniu przez człowieka. No czyli można powiedzieć, że 1:0 dla prawdziwych artystów. No i tacy prawdziwi, na pewno nie wygenerowani przez AI, już przed nami Guns N' Roses, Paradise City. Ja myślę, że można dać głośniej.

TV on the radio na 98 i 2 FM. Mówiłam, że będziemy wspominać wakacje, no i nieodłącznym ich elementem na pewno są festiwale muzyczne. Możecie pamiętać tegorocznego openera, na którym grał David Byrne. No i podzielił się on w mediach społecznościowych, że pracuje nad filmem z ostatniej jego trasy koncertowej. No i nie byłoby nic w tym nadzwyczajnego, w sumie wiele zespołów tak teraz robi, no ale nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że za powstanie tego filmu odpowiedzialny jest reżyser chwalonego przez krytyków filmu brutalisty Brady Corbett. No i jak sam David mówił, kiedy Brady powiedział mi, że chce sfilmować nasze show na 70-milimetrowej taśmie, nie zdawałem sobie sprawy, jak wielką zrobi to różnicę, dopóki nie zobaczyłem kilku przesłanych mi kadrów. Miał rację, że to naprawdę oddaje szeroki, kinowy rozmach koncertu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. No i jak to można podsumować? Myślę, że poczekajmy, aż Christopher Nolan nagra jakiś koncert swoim IMAX-em. Ja bardzo chętnie bym na to poszła.

0: 28 minut pozostało do godziny 17, a my po raz kolejny wyjeżdżamy na lubelskie drogi. Korkuje się aktualnie Aleja Kraśnicka w Konopnicy na wyjeździe z miasta, no i też Jana Pawła II w kierunku Węglina razem z Krochmalną nadal zostają zakorkowane. Do tego też nadal stoi Aleja Tysiąclecia od Młyna Krauzego aż do Ronda Dmowskiego, też również Emanuela Grafa w kierunku Mełgiewskiej. I postoicie również jadąc przez centrum, na pewno na Krakowskim Przedmieściu, na Wieniawskiej czy na Dolnej 3 Maja, tam nieunikniony zator. I to by było na tyle z tych największych korków w mieście. Wy oczywiście możecie do nas pisać pod 515 515 982 o korkach, zatorach czy innych robotach drogowych, które wy widzicie na swojej drodze. My oczywiście przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Robert Gawliński i nie stało się nic. No ja jednak myślę, że coś się stało, bo dzisiaj właśnie pan Gawliński obchodzi swoje 63. urodziny. Jeśli pan jakkolwiek to słyszy, to najszczersze życzenia od naszej redakcji. Co ciekawe, też Robert Gawliński w swoje urodziny wydał też swój pierwszy solowy album, dokładnie 31 sierpnia 91 roku. Właśnie solowy album o nazwie Solo. Także dzisiaj podwójny powód do świętowania.

Sisters of Mercy na sam koniec drugiej godziny Godzin Szczytu. Już tylko 5 minut pozostało do godziny 17. Za moment ponownie słyszymy się w wydarzeniach, a na koniec tylko takie szybkie przysłowie, które dzisiaj znalazłam, że ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. No i chyba się okazuje, że ten powrót do szkoły jednak nie będzie taki zły. I a propos tego powrotu, przypominam, że pod numer 515-515-982 możecie nam pisać, za czym ze szkoły tak naprawdę tęsknicie, albo i może wcale nie tęsknicie i nie chcecie tam wracać. Sami i myślami o tym również możecie nam napisać.

0: na naszej antenie oddział zamknięty. My jednak zamykamy tę godzinę i zaczynamy z kolejnymi wydarzeniami.
1: Uchwalono plan ogólny. O tym za chwilę. Powiemy także o przechwyceniu rosyjskiego samolotu oraz poradniku koncertowym.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Co dalej z wyglądem Lublina? Nowa koncepcja wejdzie w życie 1 stycznia. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się w zeszły piątek, uchwalono plan ogólny miasta Lublin. Jakie są jego najważniejsze założenia? Na mocy dokumentu zachowano ekologiczny system obszarów chronionych, a także nie uchylono obowiązujących dotychczas miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto projekt dzieli Lublin na strefy o określonych funkcjach, m.in. komunikacyjne, gospodarcze czy te zabudową mieszkaniową. Wspomniana klasyfikacja nie stanowi listy potencjalnych inwestycji, tylko ma na celu ukazanie ewentualnego rozwoju poszczególnych części miasta. Warto dodać, że zgodnie z założeniami władz, strefa zieleni i rekreacji zostanie powiększona o prawie 400 hektarów. Plan ogólny zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Wojsko poderwało siły powietrzne, lotnictwo pozostaje czujne. Wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał dzisiaj na swoim profilu na platformie X, że Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Mianowicie przed południem polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Sytuacja miała miejsce 30 km na północ od miasta Łeba. Polityk zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni nad Bałtykiem. Przechwycenie maszyny obcego państwa to standardowa procedura w sytuacji, gdy na przykład nie ma z nim kontaktu lub nieznane są jego plany lotu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Voucher za odwołany występ, skrócony line-up czy wadliwe nagłośnienie to sytuacje, których nie musisz akceptować. Prawa konsumenta działają również pod sceną. Koncerty i festiwale to emocje, a także dobra energia, ale również umowy i regulaminy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował specjalny poradnik dla miłośników muzycznych wydarzeń.
2: Z line-upu znika główna gwiazda z wykupionego miejsca, na trybunach lądujesz w tłumie na płycie. A może jest inaczej, to fatalne nagłośnienie i zasłonięty widok psują twój długo wyczekiwany wieczór. Na dodatek na to wszystko organizator reaguje w stylu sorry, taki mamy klimat. Czy to już koniec? Niekoniecznie. Gdy organizator wydarzenia nie dotrzymuje umowy, konsument nie musi przymykać na to oka. Te sytuacje to podstawy do reklamacji. Przypominamy, organizator nie może narzucać ci niekorzystnych zmian tuż przed imprezą. Powinien zadbać o jej bezpieczny i obiecany przebieg.
1: Mówi Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji UOKiK. Aby złożyć reklamację, w pierwszej kolejności należy ustalić, co dokładnie poszło nie tak i kto za to odpowiada. W sprawie na przykład nieczytelnie wydrukowanego karnetu udaj się do bileterii, a zmianę artystów zareklamuj u organizatora. O tym, jak krok po kroku złożyć taką reklamację, mówi Agnieszka Kowalska.
2: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. W zależności od sytuacji może to być organizator, bileteria lub właściciel obiektu. Po drugie, opisz sytuację, wskaż, czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia. Po trzecie, poczekaj na odpowiedź. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli się nie odezwie, oznacza to, że uznał twoją reklamację. A co jeśli firma znika lub unika kontaktu? Jeśli płatność była kartą, zgłoś się do swojego banku i skorzystaj z procedury chargeback. Oszustwo zgłoś na policję.
1: Pełny przewodnik dostępny jest na stronie UOKiK. Aby w pełni cieszyć się imprezą i unikać nieoczekiwanych nieprzyjemności, warto przed zakupem biletów dokładnie czytać regulaminy.
0: A my już po raz ostatni zaglądamy do pogody. Odczuwalna temperatura to 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie trochę spada, 1013 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy jest nadal dobry, a biometr jest korzystny.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki
3: warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
4: Najwięcej roka w mieście. Centrum.
0: 5 minut po godzinie 17, to już ostatnia godzina poniedziałkowych godzin szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam się z wami już po raz ostatni. Myślę, że najgorsze już za nami. Można tak oficjalnie rozkoszować się tym popołudniem i zachęcam do zostania z nami do godziny 18.

na naszej antenie Jack White z kawałkiem Neighbors Blues, a ja wam powiem o takim zjawisku jak August Blues, czyli sierpniowa melancholia. I to określenie jest używane na opisywanie smutku, nostalgii czy niepokoju, które pojawia się, gdy no niestety lato zbliża się ku końcowi, tak jak właśnie teraz. I dlaczego tak jest? Bo nagle widzimy, że wakacje się kończą. Pojawia się myślenie o tym, czego nie udało nam się zrobić, czyli na przykład nie wyjechaliśmy gdzieś na wakacje. Zbliża się też, no właśnie, powrót do szkoły, czy powrót do pracy, wcześniejsze pobudki niestety. Dni stają się krótsze, to też oczywiście nie pomaga, wieczory są chłodniejsze. No i media społecznościowe też nie pomagają, bo oglądając cudze wakacyjne zdjęcia, łatwo dojść do wniosku, że wszyscy oprócz nas mieli idealne wakacje. I to zjawisko przypomina nieco popularne też określenie Sunday Blues, czyli nieprzyjemne emocje pojawiające się w niedzielę na myśl o rozpoczynającym się tygodniu pracy. No a jak radzić sobie z tą melancholią sierpniową? Jak się okazuje, nie próbować na siłę wycisnąć wszystkiego z ostatnich dni lata, wszystkiego, czego się da. Dobrym sposobem też jest zabrać część letnich przyjemności do jesieni. No ja was mogę teraz zabrać w muzyczną podróż z Komą, tak trochę na dodanie energii.

25 minut po godzinie 17 przenosimy się, uwaga, do Zamościa. Pozdrawiam też wszystkich słuchaczy z Zamościa. Wiem, że gdzieś tam po drugiej stronie radia są z nami. Zamość, miasto kultowe, można rzec, z rynkiem wpisanym do dziedzictwa UNESCO. No i ten Zamość wpadł na nietypowy pomysł znalezienia cienia na tym zabytkowym rynku. No z racji, że nie można tam sadzić drzew, nie można robić rozkopów, no chyba, że w środku rynku nagle wykopują jakąś złotą studnię, ale to nieważne. Na ten problem właśnie braku cienia pojawiły się mobilne donice z drzewami odpornymi na miejskie warunki. No i jak można przeczytać, w dużych donicach ustawiono 6 lip, także nie będzie lipy ścianiem, można powiedzieć, taki żarcik. Donice też w razie potrzeby można przestawiać, a drzewa mają dawać mieszkańcom i turystom właśnie ten upragniony cień podczas upałów. Jest takie określenie jako cyrk na kółkach, no to w tym przypadku na kółkach są drzewa i ciekawe, ile tam ustoją, zanim ktoś je wywiezie.

0: 28 minut po, zostało do godziny 18, a my po raz ostatni już wyjeżdżamy na lubelskie drogi. Przerzedziło się na pewno na ulicach Lublina. Większy ruch jednak pozostaje przy większych skrzyżowaniach, na przykład na Alejach Racowickich czy na Jana Pawła II. Zator też niezmiennie przy Alei Unii Lubelskiej, ale też i na Dolnej 3 Maja i Bolesława Prusa. Reszta część miasta powinna być przejezdna, a ja oczywiście wszystkim kierującym życzę szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

24 minuty do 18, a ja myślę, że nie byłabym sobą, gdyby na początek tygodnia albo pod koniec nie wspomniała wam, co ciekawego się dzieje w naszym mieście w najbliższych dniach. Po pierwsze, od 4 do 5 września będzie trwał w Lublinie Festiwal Miasto Literatury. Od właśnie piątku do niedzieli w Centrum Kultury odbędą się różne spotkania, panele, warsztaty czy wydarzenia poświęcone prozie, poezji czy non-fiction. 5 września za to odbędzie się Narodowe Czytanie Dziadów, oczywiście Adama Mickiewicza. I co ciekawe, miejskie czytanie odbędzie się w autobusie MPK, który ruszy w trasę po Lublinie. Start o 12 przy przystanku Brama Krakowska 01, ale też odczytywanie będzie w Teatrze Osterwy. W piątek i sobotę również możecie wybrać się na spektakl, na który wejściówki wam rozdawałam, czyli Lumo, Wieża, Babel. Będzie pokazywany ten spektakl jako połączenie teatru, multimediów czy technologii w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. Spektakl właśnie 4-5 września o 19 przy Smolukowskiego 1, to są lubelskie tytonie. I 6 września wieczorem są dla was dwie propozycje na scenie Awatary Miasta. Pierwszy to tribut dla Michaela Jacksona i później jest muzyka filmowa z m.in. muzyką Hansa Zimmera. I jeśli chcecie się rozerwać również muzycznie, no to za moment więcej polecajek w Imprezie FM.

0: Już prawie kwadrans do 18, a my lecimy z zapowiadaną imprezą FM. I na początek Fabryka Kultury Zgrzyt i koncert grupy Młot na Czarownicę, którzy wraz z gośćmi zapraszają Was na Slavic Metal Night już 12 września w sobotę. Spotkają się wtedy cztery różne oblicza ciężkiego grania: słowiański heavy metal, melodyjny hard rock i heavy metal, folk metal z kobiecym growlem oraz nowoczesna mieszanka nu metalu, metalcora i punk rocka. Bilety są dostępne na stronie Zgrzytu. I na stronie Zgrzytu również wydarzenie, na które myślę, że fani Iron Maiden muszą odhaczyć koniecznie, czyli koncert ich tribute bandu, dokładnie The Legacy Tribute to Iron Maiden, koncert na trasie Killers Can Wait. No a wy na ten koncert musicie poczekać do 19 września. I na sam koniec coś spoza Lublina. Blackstone Cherry wracają do Polski. Amerykańska formacja z Kentucky wraca właśnie do nas 13 września, dokładnie w warszawskiej Progresji. Grają w ramach trasy The Celebrate Tour i ich supportem będzie amerykański zespół Teniers, który myślę, że również znacie z naszej anteny. A więcej o tym koncercie, jak i bilety znajdziecie na stronie organizatora.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już tylko 4 minuty pozostały nam do godziny 18. Niestety musimy kończyć godzinę szczytu. Myślę, że również niebo za nami płacze, bo się rozpadało. Mogę nawet powiedzieć, że leje. No ale nie ma tego złego, bo już za moment serwis informacyjny, serwis sportowy i serwis kulturalny. Także koniecznie zostańcie z nami. No i co najważniejsze, o godzinie 19 płyta z Górnej Półki, w której Aleksandra Baranowska przedstawi Wam płytę Davida Bowiego, więc myślę, że warto zostać przy odbiornikach. A z Wami była Emilia Bukowska. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: spłonęła hala przy ulicy Kasprowicza. O tym za chwilę. Powiemy również o sukcesie łowców głów oraz wyprawce szkolnej. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Kłęby dymu na lubelskim niebie. Służby badają sprawę. Jak podaje Radio Lublin, prokuratura rejonowa w Lublinie rozpoczęła śledztwo w sprawie hali magazynowo-biurowej przy ulicy Kasprowicza. Chodzi o pożar, który wybuchł wczoraj na terenie obiektu, w którym przechowywano części do obudowy samochodów. W akcję gaśniczą zaangażowanych było 60 strażaków, a walka z ogniem trwała 7 godzin. Dzisiaj miały zostać przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Według szacunków dokonanych przez spółkę będącą właścicielem terenu, straty wyniosły 5 milionów euro. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Wspólny sukces lubelskich łowców głów oraz funkcjonariuszy z Poznania. Przestępstwa o charakterze pedofilskim nie ujdą mu na sucho. Na terenie województwa wielkopolskiego policjanci zatrzymali 31-latka poszukiwanego listem gończym. Z relacji służby wynika, że mieszkaniec powiatu chrubieszowskiego w momencie aresztowania był bardzo zaskoczony. W czerwcu prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej wystawiła nakaz zatrzymania mężczyzny w związku z posiadaniem i udostępnianiem pornografii dziecięcej. Aktualnie przebywa już w tymczasowym areszcie. Wedle obowiązujących przepisów kodeksu karnego grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na szkolną wyprawkę trzeba pracować nawet 4 dni. Rodzice polują więc na promocję. Jak wynika z monitora decyzji zakupowych Kursor, na wyposażenie dla jednego dziecka planujemy przeznaczyć średnio ponad 600 zł. Dla osoby otrzymującej przeciętne wynagrodzenie oznacza to równowartość 2 dni pracy, a dla zarabiającej pensję minimalną prawie 4.
1: Nic więc dziwnego, że przy komplementowaniu wyprawki ogromną rolę odgrywają promocje. Wpływają one na decyzję aż 91% badanych rodziców. Prawie połowa z nich korzysta z promocji, kiedy natrafi na nią podczas zakupów, a blisko 40% aktywnie porównuje oferty różnych sklepów. Rodzice nie szukają jednak wyłącznie najniższej ceny. Najważniejsze są dla nich jakość, trwałość i bezpieczeństwo produktu, na co wskazuje aż 48% badanych. Dopiero minimalnie za nimi znajduje się cena.
0: Mówi Mateusz Widera z firmy Kursor. W 73% rodzin w decyzję o wyprawce włączane jest też dziecko, którego prośba może skłonić do nieplanowanego zakupu równie skutecznie co obniżka ceny. Dla niego najważniejsze są kolor i wygląd, aktualna moda oraz wygoda i funkcjonalność. W klasach 1-3 największe znaczenie ma ulubiony bohater lub motyw, a wśród uczniów szkół ponadpodstawowych rośnie znaczenie marki czy trendów. A teraz gratka dla fanów niezapomnianych wrażeń. Już wkrótce na wielkim ekranie będziemy mogli obejrzeć debiutancki film Christophera Nolana. Following to jeden z przykładów niezależnego kina lat 90., a jednocześnie manifest przyszłych produkcji reżysera. Bohaterem filmu jest bezimienny młody pisarz, który śledzi przypadkowych przechodniów na ulicach Londynu. Z początku miał być to materiał do obserwacji, jednak zwykła fascynacja zamienia się w końcu w niebezpieczny rytuał. Publiczność obejrzy film w wersji odrestaurowanej cyfrowo, nad której przygotowaniem czuwał sam Christopher Nolan. Na seans pójdziemy w najbliższą środę na godzinę 19 do kina Centrum Kultury w Lublinie. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej instytucji.
2: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna i podsumowanie spotkań lubelskich drużyn z poziomu centralnego. Motor Lublin przegrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 0-2. Po 6 kolejkach żółto-biało-niebiescy zajmują 15 miejsce w ligowej tabeli.
3: Czujemy złość i rozczarowanie wynikiem tego spotkania. Zdajemy sobie sprawę, jak dużym rozczarowaniem tak samo dzisiaj mówi odebrać ten mecz nasi kibice, ale jakby kluczem będzie teraz, jak to razem udźwigniemy jako drużyna i na tym się teraz mam zamiar skupić. My wszyscy jesteśmy świadomi i właściciel, prezes, dyrektor i ja, że jakby jeszcze potrzebujemy wzmocnień. Dzisiaj spotkaliśmy się tutaj 6 godzin przed meczem i przeprowadziłem się jedną rozmowę z zawodnikiem, który mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu do nas dołączy, więc jakby my dużo pracujemy nad tym, żeby prowadzić tych zawodników.
2: Komentował na pomeczowej konferencji prasowej trener Mariusz Misiura. Także niezadowoleni po zakończonym weekendzie mogą być piłkarze AWI Świdnik. Duma lotniczego miasta musiała uznać wyższość Lechii Zielonej Góry, która wygrała 3-1. Trzy punkty do ligowej tabeli powędrowały natomiast na konto Górnika Łęczna. Zespół prowadzony przez trenera Jurija Szatołowa pokonał rekord Bielsko-Biała 1-0 po trafieniu Rafała Kobrynia w 82. minucie meczu.
4: Dwa razy trafiliśmy w słupek, było też dużo sytuacji, ale taka jest ta druga liga właśnie, że nie zawsze się wykorzystuje te sytuacje. Kto wykorzysta tą jedną, to wygra mecz i z tego możemy być zadowoleni. Myślę, że postawili dobre warunki, grali na wyjeździe, próbowali gdzieś otrzymywać piłkę, grali też bardzo fizycznie, wybiegany zespół i było dziś ciężko, nie? Fajnie złapać serię, aczkolwiek powinniśmy po prostu skupić się na każdym kolejnym meczu i nie patrzeć w tabelę, tylko patrzeć na każdy kolejny mecz i wygrywać w każdym.
2: Podsumował strzelec Górnika. Przechodzimy do koszykówki. Reprezentacja Polski z pierwszą przegraną podczas trwających eliminacji do Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni przegrali z kadrą Niemiec dopiero po dogrywce 94-96. Tym samym zespół trenera Igora Milicicia spadł na trzecie miejsce w grupie, mając tyle samo punktów co Chorwacja oraz Niemcy. Najlepiej punktującym zawodnikiem meczu był Mateusz Ponitka, autor 20 punktów. Tuż za nim uplasowali się Igor Milicic junior oraz reprezentant naszych zachodnich sąsiadów Denis Schröder. Oboje zainkasowali 18 oczek. Do końca kwalifikacji biało-czerwonym pozostały 4 spotkania. Dwa najbliższe zostaną rozegrane podczas listopadowego zgrupowania. Reprezentacja Polski zagra kolejno 27 z Chorwacją i 30 z Niemcami. Radosław Piesiewicz coraz bliżej utraty posady prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przegląd sportowy Onet ustalił, iż w następnym tygodniu ma zostać wyłoniony nowy zastępca. Po zatrzymaniu związanym ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Piesiewicz ma dostać szansę na podanie się do dymisji. Jeśli się to jednak nie wydarzy, ma on zostać odwołany z funkcji prezesa podczas zwołanego prezydium zarządu. Szansę na piastowanie jego pozycji ma dostać 8 osób, natomiast najbliżej mają być dwie z nich: Tomasz Hamera, obecny wiceprezes PKOL, lub Marian Kmita, obecnie dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat. A na koniec tenis. Mamy pierwsze zaskoczenie podczas trwającego turnieju wielkoszlemowego US Open. Novak Djokovic odpadł w pierwszej rundzie rozgrywek, przegrywając 2-3 z Mariano Navon, 49. zawodnikiem rankingu światowego. Jeśli chodzi o pojedynki Polaków, kibice muszą uzbroić się jeszcze w cierpliwość. Dzisiaj o 19:30 zaplanowano mecz Mai Chwalińskiej z Amerykanką Taylor Townsend. Wśród panów o 20:30 Hubert Hurkacz zagra z Damirem Dzumhurem.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry pokazują 28 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1013 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
5: Akademickie Radio Centrum.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Poniedziałek niezmiennie oznacza sprawdzenie wiadomości ze świata kultury. Przed mikrofonem Bartłomiej Płoszaj. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Prace wideo z kolekcji Galerii Labirynt znowu ujrzą światło dzienne. Nadchodzi wydarzenie Ponawianie Gestów. Na jego uczestników czekają dwa pokazy filmowe. Widzowie przyjrzą się dziełom zgromadzonym przez instytucje w latach 1995-2020. Projekcje towarzyszą trwającej wystawie Ręce mam czyste i podłogę mam zieloną.
2: Przygotowaliśmy wydarzenie filmowe, na którym chcemy pokazać wszystkie filmy z naszej kolekcji. Pokażemy je trochę w innej formule niż zazwyczaj ogląda się filmy w muzeum. Zamiast prezentowane na wystawie, będą prezentowane w sali kinowej. Będzie można sobie usiąść i obejrzeć je od początku do końca. Będą to dwa dni. W środę pokażemy filmy skupiające się na geście, na powtarzanej czynności, na ruchu. I wtedy zaprezentujemy m.in. filmy Barbary Gryki, Oskara Dawickiego. Drugiego dnia skupimy się bardziej na historii, pamięci, na micie i wtedy pokażemy trochę dłuższe filmy Katarzyny Kozyry, Anny Baumgart, Zbigniewa Libery.
1: Podkreśla Monika Rejman z Galerii Labirynt. Pokazy odbędą się w najbliższą środę i czwartek o godzinie 18 w sali kinowej instytucji przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Wstęp wolny.
0: Espresso kulturalne.
1: Pracownie Kultury 10 stworzą okazję do twórczych eksperymentów. Lublinianie wezmą udział w wyjątkowych warsztatach. Uczestnicy spotkania odkryją tajniki papieru czerpanego. Po części teoretycznej zajęć własnoręcznie wykonają jego arkusze, uzupełniając je różnorodnymi roślinnymi dodatkami. Dzięki temu każda z powstałych prac będzie miała oryginalny charakter. Zajęcia rozpoczną się w czwartek 3 września o godzinie 17.30 w pracowniach Kultury 10 przy ulicy Zbigniewa Herberta. Warsztaty skierowane są do osób dorosłych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: W ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029 Union rusza międzynarodowy projekt Teatr Przemiany. Jego celem jest połączenie nauki ze sztuką. Inicjatywę otworzy dwudniowy cykl spotkań Dziady Odczytywanie. W ramach wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w konferencjach, koncercie Adama Struga oraz czytaniu performatywnym. Jednym z punktów programu jest również ekspozycja Czas odemknąć drzwi kaplicy. Więcej o eksponacie, który znajdzie się na wystawie, mówi jeden z jej kuratorów, dr Dominik Maiński.
3: Jest rzadka szansa, żeby zobaczyć oryginał Dziadów Adama Mickiewicza. Może niekoniecznie całość tekstu została napisana przez samego wieszcza, ponieważ to jest kopia przepisana przez przyjaciela Adama Mickiewicza, Jana Czeczota, ale ważne jest to, że sam Adam Mickiewicz na tym tekście rękopisu naniósł swoje własne poprawki. Dowiadujemy się na przykład, że na początku guślarz miał być księdzem. Jest też stawka Adama Mickiewicza wyjaśniająca w ogóle, czym są dziady. On rozszerza definicję tego pojęcia i też jest cytat z Hamleta Williama Shakespeare'a. Są dziwy na ziemi, które nie śniły się filozofom.
1: Wydarzenie jest także częścią ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2026. Cykl spotkań rozpocznie się w piątek i potrwa dwa dni. Z kolei wystawa Czas odemknąć drzwi kaplicy, zlokalizowana w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, będzie czynna do 11 września. Szczegóły dotyczące programu projektu dostępne są na stronie teatrprzemiany.pl.
0: Espresso kulturalne.
1: Weekend w Lublinie upłynie pod znakiem muzyki. Przed nami koncert zespołu Łukasz Jemioła Kwartet. Jego członkowie wywodzą się m.in. z takich nurtów jak jazz, etno oraz piosenka autorska. Inspiracje różnymi gatunkami pozwalają artystom na stworzenie wyjątkowych dźwiękowych opowieści. Podczas wydarzenia publiczność usłyszy kompozycje Łukasza Jemioły w oryginalnych stylizacjach. Koncert odbędzie się w piątek 4 września o godzinie 20 w Wirydarzu, Centrum Kultury w Lublinie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej instytucji. I tym muzycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Espresso kulturalnego. W jego przygotowaniu uczestniczyła Halina Kundelska. Przed mikrofonem był oczywiście Bartłomiej Płoszaj, a za realizację dbała Emilia Bułkowska. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej joga w mieście.

0: jest płyta z górnej półki, a w dzisiejszym wydaniu... Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19. Słuchasz płyty z górnej półki.
1: Zdawało mi się, że ciężkie czerwone kozaki na grubej podeszwie i wysokim piasie zrobiły niezły łoskot na scenie wyłożonej starymi deskami, które skrzypią przy każdym kroku. Ale tego wieczoru wcale tak nie było. Wydawało się, że ta przedziwna postać w czarnych, szerokich spodniach i damskiej marynarce unosi się kilka milimetrów ponad sceną. Zupełnie jakby przybyła z innej planety. No ale buty wcale nie były najważniejsze. Mocny makijaż na twarzy oczywiście przyciągał uwagę, no i te rude włosy. No ale to wszystko zupełnie traciło znaczenie po tym, gdy nastąpiło pierwsze uderzenie w struny klasycznej gitary przewieszonej przez szyję tego przybysza z kosmosu. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska i chciałabym was dziś zabrać na, chciałoby się powiedzieć, krótką, ale może wręcz przeciwnie, jedną z bardziej odległych muzycznych podróży, którą jestem w stanie zaproponować, bo uniesiemy się aż ponad naszą ziemską atmosferę, żeby na moment sprawdzić, co tam w kosmosie. A tak się składa, że taki jeden specjalista od kosmosu pojawił się w historii muzyki, przynosząc nam zresztą album, który otworzył niesamowitą ścieżkę, którą postanowił dalej podążać David Bowie. W dzisiejszej płycie z górnej półki mam dla was album, który jest jedną z tych płyt, którą z każdym przesłuchaniem na nowo odkrywam i na nowo doceniam. I mam nadzieję, że i wy w tej podróży, na którą nas tak serdecznie zaprasza David Bowie, odkryjecie dziś coś nowego. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Zapraszam.

Five Years, czyli utwór rozpoczynający ten album z 1972 roku o zatrważająco długiej nazwie. Dlatego pozwolicie, że skrócimy sobie ją dziś i będziemy na The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars mówić po prostu Ziggy Stardust, żeby było trochę łatwiej nam się zrozumieć. Przyznam, że to troszeczkę odbiera tej niesamowitej teatralnej oprawie, którą Bowie nam postanowił zafundować na tym albumie, ale mam nadzieję, że uda mi się to jakoś wynagrodzić po prostu muzyką, która się tam znajduje. A wracając do samej płyty i do utworu, który ją rozpoczynę, bo to jest taki album, na którym każda piosenka z osobna brzmi niesamowicie. I już tworzy pewną historię, ale gdy złączy się to w całość, otrzymujemy magiczną jedność. I to nie tylko pod względem tekstowym, lirycznym, ale też muzycznym. Na początku lat 70. albumy koncepcyjne bądź konceptualne już nie były całkowitą nowością. Choć jeszcze wtedy dopasowalibyśmy tę konceptualność do zespołów, które zdecydowanie bardziej wolą psychodeliczne czy nieco progresywne brzmienia. A tu otrzymujemy glam rock, który zresztą dopiero wtedy miał swój czas największego rozkwitu, no też za sprawą wspomnianego albumu Ziggy Stardust. Ale do glam rocka jeszcze wrócimy, to obiecuję. Póki co po tym nieco tragicznym i katastroficznym wstępie, jakim jest utwór Five Years, który opisuje nadchodzącą apokaliptyczną wizję zniszczenia Ziemi za dokładnie wspomniane Five Years, 5 lat. Zobaczmy, co kryje się dalej na tym albumie.

Był styczeń 1972 roku. Dość mroźny i mokry styczeń w Londynie. No ale David Bowie, cały zresztą zakaszlany wtedy, bo przechodził dość ciężką grypę, i tak postanowił przejść się na spacer po zmroku w dość lekkich, nie oszukujmy się, ubraniach, po to, aby uwiecznić moment Ziggy'ego Stardusta stojącego na jednej z tych londyńskich uliczek. No a później ten moment, a w zasadzie zdjęcie, które zostało w nim zrobione, stanie się jedną z najbardziej ikonicznych okładek w historii rocka. Zdjęcie wykonał Brian Ward w trybie monochromatycznym. Ono później zostało pokolorowane i w ten sposób powstała okładka albumu, o którym dziś mówimy. Zaufać Wardowi nie było trudno, dlatego że panowie już wcześniej współpracowali przy oprawie graficznej i koncertów, ale też przy okładce poprzedniej płyty Bowiego, czyli Hunky Dory, która jest zachowana w podobnym stylu, jeśli chodzi o grafikę, wykonana w bardzo podobny sposób co Ziggy Stardust. Zresztą te dwa albumy powstawały niemalże równolegle, bo jak to opisują współpracownicy Bowiego, David już nie mógł usiedzieć na miejscu przy tworzeniu Hunky Dory i miał kolejne i kolejne pomysły, więc chciał jak najszybciej je najpierw przełożyć na papier, a później przekuć w płytę. Chociaż dla Bowiego okładka Ziggy'ego Stardusta była nieco czymś nowym, dlatego że to w końcu nie jego twarz stała się centralnym punktem okładki, a chodziło tutaj o to, żeby przedstawić właśnie te nieco brudne, nieco mroczne uliczki Londynu. Dlatego jeśli będziecie planować podróż do Londynu i będziecie chcieli przejść wspomnianą Haddon Street, to polecam choć na moment założyć słuchawki i spróbować się przenieść tak muzycznie do tego 13 stycznia 72, kiedy stał tam David Bowie, i posłuchać nieco. Zresztą za chwilę już to zrobimy. Chyba w tym czasie do Londynu nie dolecicie, ale może chociaż tak myślami. A jeśli już tam będziecie, to chyba nie trudno będzie znaleźć to miejsce, w którym to zdjęcie zostało zrobione, dlatego że znajduje się tam taka tabliczka pamiątkowa poświęcona Ziggy'emu Stardustowi, którą myślę, że dość łatwo zauważyć. No ale póki co odpalamy z powrotem nasz statek kosmiczny i lecimy dalej po to, żeby zobaczyć, o co chodzi z tym całym Starmanem.

Jedna z ostatnich sesji nagraniowych do Ziggy'ego Stardusta. No i jaka perełka. 4 lutego został nagrany Starman. No i jest to piosenka, która bez wątpienia wybija się na tle całej płyty. Można by powiedzieć, że jej punkt kulminacyjny, ale też jeden z istotniejszych utworów w całej karierze był jego. I jak to ktoś kiedyś pięknie ujął, chwila technicznej doskonałości Davida. Cała ta płyta jest istnie kosmiczna i tak słuchaczowi się wydaje, że w ten kosmos rzeczywiście się przenosi. Ale ten jeden moment, kiedy David w refrenie Starmana wykonuje skok o oktawę, mam wrażenie, że to jest właśnie ten moment, który tak przenosi nas jako słuchaczy najbardziej w tę kosmiczną przestrzeń. I jak gdy słucham tego utworu, to wydaje mi się, że ten skok wykonany teoretycznie tylko wokalnie jest jakiś taki namacalny. I jak to ujął w swojej książce Paul Trynka, mimo że piosenka brzmiała współcześnie, to miała w sobie coś klasycznego. Daje poczucie przejścia z obrazu czarno-białego do technikoloru. I mam wrażenie, że tym bardziej w nawiązaniu do tego, w jaki sposób powstawała okładka do tego albumu, to jest idealne podsumowanie. I chyba nie tylko ja mam takie wrażenie, że ta piosenka to jest jeden z ważniejszych punktów tej płyty, bo jak wspominał producent muzyczny Bowiego, Ken Scott, to był singiel idealny. Wtedy dopełniła się koncepcja Ziggy'ego. I chociaż do Ziggy'ego jeszcze bezpośrednio nie doszliśmy, to już mamy pewną zapowiedź. No to posłuchajmy dalej tej historii.

Za nami dwa utwory, It Ain't Easy i Lady Stardust, ale o nich może za moment, bo zanim to jeszcze dwa słówka o tym, jaki to był czas, jak powstał Ziggy Stardust, jego idealno i zresztą sam album. Bo to był czas fascynacji Bowiego Ameryką. I jeśli chodzi o sztukę, to też pewien czas przełamywania schematów. Co do Bowiego całkiem nieźle pasuje. I myślę, że nie zdziwi was fakt, że David bardzo lubił Andy'ego Warhola i nim też w pewien sposób się inspirował. Ale to, co działo się w kuluarach sceny muzycznej, też było istotnym czynnikiem do powstania tego albumu. I chociażby to, co działo się w tamtym czasie powoli między Iggy Popem a Davidem Bowiem, też na to wpłynęło. Ale pojawiła się taka postać, tym razem nie z Ameryki, ale z brytyjskiej sceny, która podobno była na tyle ważna, żeby znaleźć się na tej płycie. I co więcej, przed chwilą właśnie o niej usłyszeliśmy. Lady Stardust, którą przed chwilą usłyszeliśmy, to piosenka o pewnym sprzeciwie wobec tradycyjnych ról płciowych. Co więcej, wyrażanym przez pewnego chłopaka, który nosi długie włosy, makijaż, ubiera się w bardzo jaskrawe kolory. I można było pomyśleć, że jest to opis samego Bowiego. Tego do końca nie wiemy, ale chadzają takie plotki, że jest to opis nie Bowiego, ale pewnego innego muzyka, również ze sceny glam rockowej, który w podobnym czasie co Bowie ją podbijał. Mówię tutaj o Marku Bolanie, czyli frontmanie grupy T-Rex. No i podobno to on stał się inspiracją do wspomnianej Lady Stardust. Ale gdyby oderwać się na moment od tej interpretacji, to mam też wrażenie, że może to być po prostu opowieść o chłopaku, którym Bowie jeszcze do niedawna był, tym uważanym za dziwaka, no aż w końcu przyszedł moment, gdy wkroczył na scenę. Ta jego rola płciowa, którą miał odgrywać, przestała mieć w tamtym momencie znaczenie. Chodziło po prostu o muzykę. I dzięki temu przekazowi ta piosenka stała się takim swoistym hymnem dla osób doświadczających przeróżnych form dyskryminacji. I pewnie gdybym została zapytana o ikoniczność, taką ponadczasowość piosenek Bowiego, to gdzieś właśnie w tych utworach między innymi poszukiwałabym odpowiedzi na to pytanie.

6 czerwca 1972 roku świat usłyszał pierwsze dźwięki z jego Stardusta. I wcale nie było tak kolorowo, jakby się mogło wydawać. No przynajmniej nie od samego początku, bo pojawiło się trochę negatywnych recenzji płyty. I tak jak może nam się wydawać, że album taki jak ten od razu stał się wielkim przełomem w muzyce, no to najpierw musiał pokonać nieco trudności, bo był porównywany do Hunky Dory, która pojawiła się stosunkowo niedawno w porównaniu do Ziggy'ego. No i na dodatek krytykowany w porównaniu do tej płyty. Pojawiły się również zarzuty o plagiat, no i bardzo dużo kłód rzucanych pod nogi temu biednemu Ziggy'emu. No ale na szczęście pojawiały się też głosy rozsądku i opinie pozytywne na temat tej płyty. No i w ten sposób David wkraczał na tę pozycję wielkiej gwiazdy na scenie muzycznej i chyba takim jednym z przełomowych punktów stało się to, jak Iggy Pop wystąpił razem z Davidem, ale nie było tak, że to najpierw David zagrał jako support Iggy'ego, ale stało się odwrotnie. To Iggy Pop wystąpił jako support Davida Bowiego. No i wokół Davida zaczęły pojawiać się coraz istotniejsze dla jego kariery osoby z tej sceny muzycznej i nie tylko. Między innymi pojawił się tam Mick Rock, kapitalny fotograf, którego chyba większości przedstawiać nie trzeba. Myślę, że największy, jeśli chodzi o właśnie scenę rockową. No i zrobił on Davidowi kilka fotek, które później stały się jednymi z najbardziej znanych zdjęć Davida. Ale wróćmy sobie jeszcze na chwilę do tego, co nas czeka na tej płycie, bo przed nami zetknięcie twarzą w twarz z Ziggy'em Stardustem i chciałoby się powiedzieć, że piosenka tytułowa na tej płycie, bo zatytułowana właśnie Ziggy Stardust. I tak jak to Bowie kiedyś nieskromnie o samym sobie, czyli swoim alter ego w zasadzie, o Ziggy'im powiedział. Ziggy Stardust był surrealistyczną postacią z kreskówek, która ożyła. Był w połowie wyjęty z rocka science fiction, a w połowie z japońskiego teatru. Jego ubrania były w tamtych czasach po prostu skandaliczne. Nikt wcześniej nie widział czegoś podobnego. No a czy słyszał? To zobaczmy.

Suffragette City, czyli piosenka wydawana aż trzykrotnie. Najpierw jako strona B do singla, o którym już mówiliśmy, do piosenki Starman. Później w 72 już na całości płyty, którą właśnie słyszymy. No i po raz trzeci w roku 76 z amerykańską wersją singla Stay na stronie B. Także podwójny singiel, można by rzec, chociaż największej furory muzycznej nie zrobił, a myślę, że na to również zasługuje. Początkowo David miał troszeczkę inny plan na ten utwór, bo miał nadzieję, że będzie to piosenkę, którą nagra zespół Mott the Hoople. No ale ten odrzucił go, no i zamiast tego nagrał utwór również oczywiście Bowiego, All the Young Dudes, który myślę, że wszyscy dobrze znamy. No i tym sposobem ten numer wylądował jako przedostatni utwór na płycie o Ziggym Stardustie. Tak mówię, przedostatni, co oznacza, że zbliżamy się do końca godziny, do końca audycji, no i do końca płyty. Ale zanim to, to jeszcze parę słów o piosence, która zamyka cały ten krążek. Dość awangardowej zresztą piosence, nie tylko pod względem muzycznym, ale też wydaje mi się, że zresztą podobnie jak rozpoczynający cały ten krążek utwór Five Years pod względem tekstowym. No i w ten sposób ta płyta ma taką awangardową klamrę, można by powiedzieć. No ale żeby nie przesadzać z tą awangardą, no to jest to piosenka o samotności, choć jej interpretacji prawdopodobnie również można znaleźć całkiem sporo. Ja przy tym utworze lubię po prostu zamknąć oczy i w pełni się w niego wsłuchać, do czego Was też bardzo serdecznie zachęcam. I mam nadzieję, że ta podróż, która właśnie nam się kończy, była dla Was ciekawa i pełna wrażeń. I chyba co najważniejsze, że jeszcze po ten album kiedyś sięgniecie. Po tej stronie mikrofonu była z Wami Aleksandra Baranowska. Żegnam się i do usłyszenia.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Oh,

sharp shock. They don't do it again. Dig it? I mean, you've got a

0: nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie

Rejman. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

reprezentacja naszego kraju.

organista tak pięknie nie zagra. Nigdy. Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.